Oj slatka, slobodo, ojeba, odvaga, oj slatka, slobodo, ojeba, odvaga, oj slatka, slobodo. Grazie.